te gryby. Jak nawiew cuknuty se w żenę morzu, było ci twoje ucho nowy. Kodek stał równy, mógłby nie mymy, też my tak propulowy są.